0: Rihanna in Disturbia za začetek prve ure našega druženja, v nadaljevanju pa še predoglasi z nami. Mr. C, Sometimes I Love You, predtem pa Karol G in Manu Chao, Viajando per el Mundo.
1: Salida del vuelo con destino a la ciudad.